kraju. Społeczniaki pomagają, stróżą prawa wybierają, wygrzeszają na moje osiedle. Stoję z podniesioną panią, HWDB. Zostałem dobrze wychowany. 997, Legnicy, wróg numer 1. Wypijmy za zdrowie tych, którzy siedzą. 100 tysięcy serc, jedna idea, to dla mnie zaszczyt. LZA, zajebiście wychowany miasto.